de speciaal giris masare er in wanstre. Isabi terwel masra itakanga mi miskrifa singirisi. Asor mi taki no stop for biggie. Bika terwel ide ina